0: sanglinge tendi li zen shu zam daga shu yin.
1: Jik tuyun cokde du shi tenpo rzu.
2: Gyang gyun lengpu sabaran bebe gyun.